Legba na non kontia. Nkambio da ovi na non kontia. Koko da I koko wenuwe unfuda. Wenuwe no hana le yuwe yo. Inhambo le do uto tonji. Bejolo nunde yo no wana. Wenuwe no. Ayi no vi yuwe yo. Ayi tonji we unde bo. E wu no vi che gege le si yutinu. Amon e ekbe zangbe yo unko kwen. Rando nuwe bodo unko kwen. Doton nuwe utu we unko kwen. We ma jantan men we mido nakon. Ta foton unko kwen ne finen. Besi, banu kwenye wa kuwa besi. Akulu noche we isa tenji. Bo hunjen biya lotome. Beiso ganso kweida lotome. Bole kweida